Sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko. Kupholiwe. Kupholiwe. Akutatazelwa. Izwi lomzansi umsakazo wakho othandayo ku98.